0: Hayi
1: Ndiri valeli, ndiri valeli. Ah, mala kwenye hili le. Anasema Vicente Stroy kashipa jago did.
0: Hmm.
1: Kani mamba.
0: Ikiangili lugu tela mvuya. Hmm.
1: Maja, kwavo, kushira nile bapala kundi nene. Ongwina.
0: Na kwatsi, kwatsi ngopfu loko isela na nwina.
1: Kani mamba, itire ni kwatsi.
0: Nko, mishuvu nene.
1: Kani mamba, fana.
0: Mm-hmm.

26 care cupuka ke fian karwa 21 horas. Era tsameta mchini ya international nzokala sweta ve kan karwa kuva hleka ngofu swinene kan zumba mo mahleko. Tembe saku divizela mu ingiseta zaku ga inzako.